0: sind da. Hey. Hey.
1: Cześć. Czekaj. Przepraszam.
0: Daria, co to ma znać?
2: Nie zawsze dajesz szansę, Daria.
0: Nie możesz teraz tak po prostu odjechać. Co to ma znać? Daria!

0: młody mężczyzna. Rybacy go sami wyłowili, zamiast po kolegów zadzwonić. No co ty?
1: Nie kurzem, nie Karol.
0: Zarozumiały na dentyfikację.

0: Hey.
1: Przepraszam.
2: Daria, co to ma znać?
3: Niecała, dajesz szansę, Daria.
2: Nie możesz teraz tak po prostu odjechać. Co to ma znać? Daria!

0: młody mężczyzna. Rybacy go sami wyłowili, zamiast po kolegów zadzwonić. No co ty?
1: Jak urzędnik, Karol.
0: Zarozumiały na dentyfus.